mieli kekwa moje Yehowa ngo oni bo ngo enkeshi pole ngo mawo mieno makwego jile nengba mieli kebwa mo ajaba mieli kebwa moje Yehowa ngo oni bo ngo enkeshi pole ngo ehang bo shane money boy oil, a war doing. Ah.